0: trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh. Fresh.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
2: Vždycky
0: fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.